0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

Shark Shock

0: Asia.
1: Ohayo.
2: Bonjour.
3: 안녕하세요.
4: Buongiorno. We're all living in
5: America. Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.

0: reklam.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Вилоця.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Na dzień przyrokowniście!

Pressure's rich. Pillars, flaps set, stoves on.

0: całkiem urocze.
1: Co jest urocze?
0: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
2: Zaprasza Gabriela Wolińska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

Plecak gotowy, prowiant jest, mapy, słowniczki i muzyka. Bez muzyki nigdzie się nie ruszam. A skoro można zwiedzać świat fizycznie, to czemu nie muzycznie? Uroki świata w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.

No chyba lepszego początku niż to intro z basem to chyba sobie wymarzyć nie mogłam. Gabriela Wolińska przy mikrofonie i rozpoczynamy Uroki Świata. No co prawda mamy taką pogodę trochę angielską, bo tak nam trochę kropi właśnie przelotnie, ale rozpoczynamy tym razem w Kanadzie. Choć Anglicy jeszcze się dzisiaj pojawią, ale cierpliwości. Natomiast zaczynamy oczywiście od Three Days Grace i Animal I Have Become. Nic nowego, bardziej w sumie wręcz powiedziałabym z kultowego już poniekąd albumu One X, który, taka ciekawostka, jak został wydany, to niekoniecznie został dobrze przyjęty. Raczej stwierdzono, że jest taki dosyć prosty i ich debiut w sensie zespołu był zdecydowanie lepszy. Natomiast poza tym, że w międzyczasie w Polsce to przeczytałam, że się pokrył platyną, no to ostatnio magazyn Loudwire stwierdził, że to jest jeden z najlepszych albumów rockowych, jakie powstały w historii, więc myślę, że to jest po prostu jak wino, ten album One X. Mimo wszystko jest po prostu dobrze przyjęty jako taki emocjonalny wycisk od Three Days Grace. Natomiast kontynuujemy Kanadę, oczywiście, i tym razem coś zdecydowanie nowszego, bo Finger Eleven z, no, poniekąd ostatnim singlem, Last Night on Earth, przewrotnie ten tytuł. Natomiast chodzi o to, że no, poniekąd ostatni, bo właśnie w 2025 roku wydany, więc no, już kawałek czasu temu. Natomiast myślę, że niedługo możemy spodziewać się czegoś więcej od nich, ale troszkę spowolnimy, troszkę zelżymy i właśnie trochę więcej takiej akustycznej gitary nam się tu pojawi, ale spokojnie, na ciężkość jeszcze przyjdzie czas.

0: Uroki świata na 98,2 FM.
1: Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin

0: Niżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Uroki świata.

No to teraz sobie zrobiliśmy długą, bardzo długą wycieczkę do Australii. Wręcz, no taka ciekawostka, że stolice Kanady i Australii to są prawie, że swoje antypody, czyli te przeciwstawne punkty na kuli ziemskiej. Co ciekawe, właśnie przewiercając się przez całą Ziemię, właśnie tak przeczytałam, że zaoszczędzilibyśmy poniekąd tylko 4000 kilometrów. No w związku z tym, jak duża jest Ziemia, no to jest to tylko 4000 kilometrów, ale mimo wszystko taka ciekawostka. Natomiast wróćmy do muzyki, właśnie konkretniej do tego, co słuchaliśmy, czyli Yours Truly i utworu Strangers. Yours Truly to właśnie australijska oczywiście grupa, która gra sobie taki pop-punk i założona została w 2016 roku. Co właśnie przeczytałam o nich, że tak jakby oceniali ich jako, że przywrócili pop-punk do takiej właśnie na rynek muzyczny, można by rzec, no bo w sumie no, pop-punk miał swoje lata świetności raczej w okolicach 2000 roku, no a tutaj właśnie w 2016 to akurat ten utwór jest z tejże debiutanckiej epki, od której się liczy, że tak powiem, ich działalność na właśnie ich debiutancki, długo grający album z 20 roku z kolei, no zajął 19 miejsce na liście w ich kraju, więc myślę, że bardzo ciekawy zespół, można go śmiało obserwować. Z kolei następny, no to już jest dosyć inna para kaloszy, można by tak powiedzieć, bo Battlesnake z kolei. Tutaj wchodzimy bardziej w power metal i taki, no fantazy muzykę, że tak powiem, właśnie czerpią inspirację od fantastyki, ale to wychodzi dosyć komicznie, bo jakbym tak oceniła, że jednak robią to dosyć żartobliwie, aczkolwiek no, z tego co czytałam, to jednak są dosyć poważni w tym co robią. Natomiast tak czy inaczej melodie są bardzo ciekawe do przesłuchania i tutaj sobie akurat posłuchamy jednego z nowszych utworów, Auros Automatic, natomiast no nie wiem czy brać ich totalnie na poważnie, no spróbujmy w każdym razie. Auros Automatic od Battlesnake podczas Uroków Świata na antenie Radiocentrum.

No i trochę zarapowali, trochę się podarli i wszyscy zadowoleni, ale na pewno ja. W każdym razie grało nam tutaj Bloody Wood i było z kawałkiem Kismet akurat z ich ostatniej płyty. No tutaj kontynuujemy poniekąd temat parodii, bo to zespół, który zaczął od właśnie parodii znanych piosenek, przerabiając je na wersje metalowe i troszkę się z nich śmiejąc. Natomiast stwierdzili, że w sumie to spróbujemy zrobić własną muzykę i wychodzi im to całkiem nieźle. Myślę, że słyszeliście o nich nie tylko z mojej audycji, o których właśnie już parę razy ich miałam u siebie, no ale właśnie tutaj z dużymi sukcesami w każdym razie wydali ten ostatni album. A z kolei teraz w Indiach jesteśmy, oczywiście, tak tylko napomknę. Przeniesiemy się do zespołu, który no raczej jest mniej znanych, choć też stosuje takie ciekawe mieszanki gatunkowe, bo chodzi o Providence, no również tak, zespół z Indii, który się inspiruje fantastyką i grami, ale wykorzystuje do tego metalcore i takie bardziej defowe już brzmienia. Przy okazji nieco łącząc to z elektroniką. Następny utwór jest taki właśnie dosyć ciekawy, bo ta część czysto metalowa jest taka, no jednak zrobiona na cicho. Nie wiem, jak tutaj nasze kompresory wam tu przekażą to na głośniki, natomiast końcówka jest nieco głośniejsza i o wiele bardziej elektroniczna. Natomiast no, ten utwór jest sprzed 8 lat. Niestety na razie nie wydają nic nowego, aczkolwiek z tego, co widziałam, to poniekąd trochę jeszcze grają. Także myślę, że można ich spokojnie poszukać na internecie. Na razie Knights of the Nine od Providence.

Za nami Kalyses z utworem Wastelands, a to akurat grupa z Grecji, która w marcu odwiedziła Lublin na zaproszenie Centrum Kultury. Przyjechali i zagrali headlinerski koncert razem właśnie z kilkoma grupami polskimi. No i tutaj mieliśmy do czynienia z postmetalem, z takimi właśnie taką progresywnością w tle. No i właśnie tutaj raczej jest to muzyka dosyć smutna, bo Kalyses skupiają się na raczej takich tematach o depresji, o właśnie takich zmaganiach wewnętrznych człowieka i takiej naturze emocji, więc tutaj, jeśli ktoś lubi te tematy w muzyce, to jak najbardziej odsyłam. Natomiast przeniesiemy się teraz do grupy, która niestety wydała tylko jeden album, w każdym razie supergrupa stworzona w 2009 roku, tak wytłumaczę, supergrupa, czyli stworzona z członków innych zespołów, i Lunatic Medlar się nazywa, czy raczej nazywała właściwie. Tutaj wydali ten jeden, jedyny album Finely Tuned Machine w 2013 roku i tutaj przede wszystkim z kolei już nie było aż tak smutno, tylko po prostu postawili na to, żeby było ciężko. No i tu jeszcze tylko taka ciekawostka, że ten utwór, który usłyszymy, When the Bell Begins to Chime, otwiera ten album i przy okazji możemy na początku i na końcu usłyszeć owady, które widać na okładce z kolei. Tutaj odsyłam na przykład na Bandcamp, tutaj ten zespół właśnie wrzucił swoją muzykę. No a teraz posłuchajmy Lunatic Medlar w

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
1: Uroki świata w Akademickim Radiu Centrum.

Taki króciutki utwór, co by was za bardzo nie obciążać, ale muszę przyznać, że tutaj nastąpiło pewne zrządzenie losu, czy też przeznaczenie, bowiem właśnie doczytałam, że dzisiaj, właśnie dzisiaj, One X, od którego rozpoczęłam ten albumu, rozpoczęłam audycję, obchodzi 20 lat, dokładnie tego dnia, więc tym bardziej jestem, sama sobie się dziwię, natomiast tym bardziej wszystkiego najlepszego dla Free Days Grace, oczywiście. Ale wiecie, co jeszcze obchodzi 20 lat w tym roku? No, debiut Bring Me The Horizon, z którego pochodzi Slow Dance, który usłyszeliśmy. No, ten króciutki utwór jest jednym z tych cięższych, ale przy okazji nie przesadnie. Natomiast wczoraj wypuścili dodatkowo, zespół wypuścił właśnie odnowioną wersję Black and Blue i muszę wam powiedzieć, że jest przepotężna. No tutaj chłopaki się postarali, bo musieli nagrać ten album od nowa. No, on był dosyć specyficznie nagrywany, osobno go nagrywali, każdą ścieżkę osobno, więc stwierdzili, że ewidentnie trzeba go odnowić. A chciałam zauważyć, że Bring Me The Horizon chyba zmierza w nieco mocniejszym kierunku. No tutaj opowiadałam wam na tygodniu, że właśnie na koncercie w Krakowie przedstawili zwiastun swojego nowego materiału, który może być dosyć ekstremalny. No myślę, że tutaj jak najbardziej się to zbiega z tym 20-leciem Count Your Blessings, które premiera 10 lipca w tej odnowionej wersji. Natomiast trochę już pozostawimy te ciężkie klimaty, a przejdziemy do czegoś lżejszego zdecydowanie, czyli Crisis. Tutaj brytyjska grupa, czy raczej właśnie z nurtu New Wave of British Heavy Metal, która sobie grywa od lat 80., ale nie przesadnie się skupiają na komercji, na publikowaniu utworów i tak dalej, tylko raczej lubią koncertować. No i właśnie nawet te utwory, które możemy znaleźć wydane, to są w wersji koncertowej i właśnie na tej na epce z 2013 roku pojawił się m.in. Into the Black, które już teraz w Urokach Świata.

Szybko i melodyjnie tak najłatwiej opisać Unseen od Hollow Peak, którzy to są projektem dosyć młodym i z zeszłego roku, że tak powiem, powstali i właśnie na początku stycznia swój pierwszy długogrający album przedstawili właśnie między innymi z utworem Unseen. Oni akurat pochodzą z Norwegii, robimy taki króciutki przystanek w tym kraju, natomiast już powoli wracamy do Polski. Znaczy z racji, że nam tu zostały 3 minuty, no to już się będę streszczać. Przed nami Punched Orange z kawałkiem Absolution, ostatnim właśnie singlem, który nam tu przedstawili, i oni akurat zagrają za tydzień w klubie Graffiti, także jeśli wam się spodobają, to odsyłam jak najbardziej, żeby się zainteresować, żeby pójść na ich koncert, bo supportują Demeted, którzy właśnie również do nas przyjeżdżają do Lublina. Natomiast dziękuję wam za ostatnią godzinę, była z wami Gabriela Wolińska i oczywiście słyszymy się za tydzień o 10:00 w Urokach Świata, a tymczasem zapowiadane przeze mnie Punched Orange z kawałkiem Absolution.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: emocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im. Opola,
1: premiery,
2: nie...
1: debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej lokal w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: Promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
8: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Автопромоція.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama. Radio

0: muzyka, co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
9: Centrum.
10: Najwięcej loka w mieście!

0: Autopromocja.
1: Podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Centrum.

0: Vlnotia.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Rozia.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej lokal w mieście!

0: Rozia.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!
2: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej.